0: mama.
1: Omune na ingide.
2: Jali kampago do fre omuchwezi.
3: Obugada.
4: God's number one DJ.
2: Oli akina nemba kutenza musanyu fama redi enkula kwa na makamu ne byaro na jali kampago do fre omuchwezi.